0: лиці врази рачі.
1: Зам'яці льстіві грячі.
2: Нам'є, гей, айці гроссі красе, гей.
3: Na to zaspíval veliký Šimal.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej,
4: prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, brachu si